Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego żal.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki.

0: Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto zadać sobie pytanie: z kim się utożsamiam? Czy z wdową, czy z tymi faryzeuszami? Czasami może być tak, że zewnętrznie mogę być ubogą wdową. Mogę powiedzieć tak: porzuciłem wszystko dla Pana, jestem księdzem. To samo może powiedzieć siostra zakonna. Porzuciłem wszystko dla Pana, oddałam na wyłączność. Kieruję się radami ewangelicznymi w życiu. Zewnętrznie tak, ale wewnętrznie mogę być tym faryzeuszem i uczonym w piśmie. Oddaję Bogu tylko to, co jest zbędne. Na zewnątrz to wszystko pięknie wygląda, ale wewnątrz to jest poważna obłuda.

0: Wieki wieków.
1: 6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się największa operacja desantowa w historii, lądowanie aliantów w Normandii. Dziś rozpoczyna się pielgrzymka papieża Leona do Hiszpanii, a w Krakowie odbędzie się beatyfikacja świętego Jana Świerca i 8 innych salezjanów. Zginęli oni w niemieckich nazistowskich obozach zagłady w Auschwitz i w Dachau. A 29 lat temu, 6 czerwca 1997 roku, w czasie swojej pielgrzymki do Polski święty Jan Paweł II beatyfikował w Zakopanem świętą Marię Karłowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Pochodziła z wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej. Swoje życie poświęciła tym, których domem była ulica, cela więzienna, szpital albo przytułek lub nawet dom publiczny. Wyciągała z życiowego bagna wiele dziewcząt, które zapraszała do kilku założonych przez siebie ośrodków wychowawczych. Tam uczyła je zawodu, oferowała kursy m.in. ulubionego w młodości haftu, ale także wsparcie duchowe. Choć nie wszyscy popierali taką pracę u podstaw i wielu nie rozumiało służby dla ratowania prostytutek, Maria Karłowska w roku 1894 założyła dla nich dom dobrego pasterza w Poznaniu. Niebawem zaś powstało nowe zgromadzenie. Współczesna Samarytanka, która, jak mówił święty Jan Paweł II, odczuwała ciągle nienasycony głód miłości, zmarła w roku 1935 w Pniewitem na Pomorzu. Siostry pasterki zakładały potem swoje domy w Libii, Rzymie i Kazachstanie, a teraz posługują tylko w Polsce. Zaś sanktuarium błogosławionej Marii Karłowskiej znajduje się w Jabłonowie w diecezji toruńskiej.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7:50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
7: O 12:00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14:00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
7: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
15: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
16: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7:50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
16: O 12:00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14:00 Miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, Panteonu Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
16: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
16: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
15: Autopromocja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Śmiertelny wypadek pod Zieloną Górą. Osobówka dachowała po zderzeniu z dzikiem. Dziś w Krakowie beatyfikacja 9 salezjanów. Za godzinę początek uroczystej mszy świętej. Maja Chwalińska czy Mirra Andrzejewa. Przed nami wielki finał French Open. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Lubuskiem, po śmiertelnym wypadku niedaleko Zielonej Góry zablokowana jest Krajowa 27. W Świdnicy po zderzeniu z dzikiem osobówka dachowała, zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze około godziny. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci 3-letniego Mikołaja. Przypomnijmy, chłopiec kilka dni temu wpadł do przydomowego stawu na jednej z posesji w okolicach Bochni. Do wypadku doszło podczas przyjęcia urodzinowego. Wśród gości był Mikołaj wraz ze swoimi rodzicami, mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury.
2: Dorośli siedzieli pod namiotem, natomiast dzieci bawiły się w ogrodzie. Ten ogród był bardzo rozległy i tam w pewnym miejscu znajdował się również staw. W pewnym momencie właśnie do tego stawu wpadł ten 3-letni Mikołaj. Dopiero po chwili w wodzie zauważyła go gospodyni tej imprezy.
1: Chłopiec trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zginęli za wiarę. W niemieckich obozach koncentracyjnych między 1941 a 1942 rokiem 9 księży salezjanów dołączy dziś do grona błogosławionych. Są to ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Uroczysta beatyfikacja dziś w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Łączyła ich miłość do ludzi, mówi ksiądz dr Andrzej Scomber, delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej.
3: Wyróżniała ich w obozie i to zauważali współwięźniowie, że ci ludzie nie byli załamani. Była jakaś siła ducha, która motywowała do normalnego funkcjonowania w nieludzkich warunkach. A tą siłę czerpali z wiary w Boga.
1: O 9:00 rozpoczęła się modlitwa, a za niecałą godzinę początek uroczystej mszy świętej. Część połączenia między Nowym Sączem a Krakowem jest już gotowa. Powstał fragment nowej linii kolejowej z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już 14 czerwca. Oprócz torów są też nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe.
4: Kolejny efekt największej obecnie inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Od grudnia pociągi kursują na zachodnim krańcu. Teraz będziemy uruchamiać ten wschodni kraniec, a kolejnym krokiem to będzie wydłużenie połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach, stację kolejową w Męcinie, i również z Męciny do Limanowej.
1: Mówi Piotr Hamarnik z PLK. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa do 2030.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś wielki finał French Open. Polska sensacja turnieju Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andrzejewą. W rodzinnym mieście Mai, Dąbrowie Górniczej, kibice będą oglądać ten pojedynek razem.
5: Miłośników tenisa i wielkich sportowych emocji zapraszamy do Fabryki Pełnej Życia, gdzie zorganizowaliśmy strefę kibica. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających strefę będzie wielki telebim, będzie pyszna gastronomia. I przede wszystkim to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sportowe emocje i atmosfera.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Bartosz Matylewicz. Finał French Open z udziałem Polki rozpocznie się o 15:00.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
6: Sobotni poranek, meldujemy się z tego właśnie festiwalu w Opolu. Słoneczny dzień dobry, Marek Środzki.
7: I Jan Pasterski, i zaczynamy słoneczną piosenką.
6: A właśnie tak, Sunshine Reggae już teraz nas rozbuja, cudownie.
7: I duński duet Laidback. Dziś oczywiście będziemy opowiadali o festiwalu.
6: Będziemy opowiadali, trochę jesteśmy niewyspani, bo wczoraj do późnych godzin śledziliśmy to, co się działo, a i było co śledzić, o tym opowiemy za chwilę. Na razie popijamy sobie kawkę, czego i Państwu życzymy.
7: Dokładnie tak.

0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: Kiedy słuchałem piosenki Material Girl, to tak odnosiłem wrażenie, jakbym widział tańczącą Madonnę wczoraj na koncercie. Mówię o Justynie Steczkowskiej. Też tak klimatem trochę jej występ przypominał te teledyski wspaniałe Madonny, w których ona pięknie tańczyła.
2: No Justyna tańczyła, to co robi? Internet natychmiast właściwie rozgrzał się do czerwoności. Już w trakcie koncertu były informacje o tym, że Justyna właściwie lata gdzieś nad sceną, przyczepiona do specjalnych uprzęży.
1: Dokładnie tak, ale my chcielibyśmy teraz opowiedzieć o koncercie premiery, który wczoraj odbył się. Jeden z najważniejszych, kto wie czy nie najważniejszy w ogóle koncert festiwalu, bo to koncert, który ma za zadanie kreować nowe polskie przeboje. Teraz jeszcze w amfiteatrze cisza, amfiteatr dopiero budzi się po pełnym wrażeń wczorajszym wieczorze, a my możemy się pochwalić, że mieliśmy nosa, bo zaprosiliśmy do naszego studia Sargisa, który dostał aż trzy nagrody.
2: Czytasz mi to w myślach. Parę godzin przed tym, kiedy to się wydarzyło, kiedy Sargis pewnie o tym marzył, ale myślę, że paznokci...
1: No mówił nam, że marzył.
2: Nie dałby sobie za to obciąć, że nikt tego nie wiedział. Myśmy z nim rozmawiali. To, co mogę powiedzieć, przesympatyczny, bardzo fajny, mądry chłopak. No i to, co się wydarzyło, trzykrotnie zaśpiewać swój przebój na polskiej scenie?
1: To było już tak w historii. Pewno było więcej razy, ale ja pamiętam rok 2000, kiedy Budka Suflera wygrała premiery utworem Bal Wszystkich Świętych. Też dostali nagrodę od publiczności i od jury. Jeżeli chodzi o nagrodę publiczności, to Sargis wygrał z dużą przewagą. Bardzo.
2: No właśnie, byłeś w jury, co prawda na publiczność nie masz wpływu, ale mieliście wpływ w swoim składzie na to, kto dostanie tę nagrodę za premiery i chyba wydaje mi się, że słusznie wybraliście.
1: Myślę, że tak, każdy wybór jest trudny. Jeżeli masz 10 piosenek, 10 wykonawców, którzy pojawiają się na tej scenie, naprawdę wybór jest trudny. Ocenianie jest zawsze taką oceną subiektywną. To też jest wrażenie chwili. Ale Sargis zaśpiewał bezbłędnie, ale też się czuło, że on śpiewa sercem. Że to nie jest takie perfekcyjne śpiewanie kogoś, kto jest wyuczony śpiewu, tylko on śpiewa swoją duszą. Raz już wygrał w Opolu 7 lat temu debiuty.
2: No właśnie.
1: Wrócił do Opola, o czym marzył od kilku lat, też nam opowiadał. No i wygrał premiery. Myślę, że to jest dla niego niezwykle ważne, bo po latach pracy nad swoją płytą ten krążek lada dzień się ukaże.
2: To się ukaże, ale to jest piękne też jednocześnie, że to się opłaciło, że to miało sens, że on ma chyba teraz takie poczucie, że warto było i warto jest iść z tym wszystkim dalej, ale też wracając do tego, że was w jury jest parę osób. Mówisz o tym, że to trudny wybór, no bo to trudny wybór, ale jeżeli parę tysięcy osób na widowni potwierdza wasz wybór, to znaczy, że chyba wszyscy mieli nosa.
1: Tak, myślę, że tak. Nasz wybór to suma głosów, bo każdy z nas ma taką kartę do głosowania i od jednego punktu do 10 przyznajemy, potem to wszystko jest sumowane. Jeszcze dyskutujemy, ale tu nie było dyskusji, bo Sargis wygrał też przekonywująco, jeżeli chodzi o jurorów.
2: A wspominamy tak to, co było, ale też chcielibyśmy powiedzieć o tym, co będzie, a dzisiaj będzie i to naprawdę coś. Już o godzinie 20:00 jubileusz Bogdana Olewicza, koncert zatytułowany Autobiografia, no i na scenie takie gwiazdy chociażby jak Perfekt, Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, ale też Doda, Alicja Szemplińska, nasza reprezentantka na Eurowizji, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, trzeci raz się już pojawi w ostatnich dniach, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, o niej właśnie za chwilę, ale też między innymi jeszcze Janusz Radek, Maciej Balsar, Andrzej Rybiński, Halina Bunkowa, Michał Lech, ojejku, można by jeszcze wymieniać.
1: Plejada gwiazd, wszystko to Marcin Kołaczkowski reżyseruje, obiecał, że wpadnie do naszego studia, choć chwilę potem będzie zaczynał próbę, bo o godzinie 11:30 rozpocznie się próba już taka ekranowa, ostateczna próba generalna do tego koncertu. Wszystko będzie zagrane, zaśpiewane i zapowiadane tak, jak powinno być na koncercie, a zapowiadać będą Ola Budka i Marek Niedźwiecki, który po latach wraca do Amfiteatru Opolskiego, bo w przeszłości wiele koncertów prowadził.
2: To jest news.
1: No już nie, o tym już trochę wszyscy wiedzą. Nie było łatwo go przekonać, bo Marek unika takich występów telewizyjnych, no ale jakoś się udało. Ale
2: masz moc sprawczą w takim razie. A wracając do Urszuli...
1: No to Bogdan Olewicz napisał słowa do jednego z największych przebojów tej artystki, czyli Rysa na szkle. Za chwilę zagramy ten utwór. Ten utwór oczywiście będzie rozbrzmiewał podczas koncertu Autobiografia, ale no, będą i inne fantastyczne utwory. Jesteś lekiem na całe zło, Krystyna Prońko. No, takie piosenki jak Czas relaksu. Andrzej Rybiński wykona ten utwór z Haliną Młynkową. W oryginale to oczywiście Andrzej Eliza. Utwór, który powstał tak trochę przypadkowo, bo brakowało jednego utworu, żeby wypełnić longplay, bo wtedy tak się nagrywało, że jedna strona powinna mieć około 21 minut, druga również. No i brakowało utworu w kilkanaście bądź w kilkadziesiąt. Różnią się panowie tymi wersjami. Andrzej twierdzi, że szybciej powstała ta piosenka. Bogdan mówi, że trochę dłużej trwało, zanim ten utwór powstał. No będzie też zespół Universe, będzie grupa Golden Life, no i będą piosenki, które Bogdan pisał dla Zdzisławy Sośnickiej. Żegnaj lato na rok to utwór, który wygrał tu premiery w roku 79. Będą no oczywiście piosenki, które napisał dla Anny Jantar i Krzysztofa Krawczyka i myślę, że zaskoczeniem dla wielu z Państwa będzie to, że piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat wykona Alicja Majewska.
2: No i tak.
1: No dobrze, to teraz już Rysa na szkle, jeden z wielkich hitów, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Ten utwór na antenie Radia Plus.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: I jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: A na tym festiwalu, zgadza się, jesteśmy i my. Piękny słoneczny dzień, Marek Sierocki jest obok, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, dzień dobry.
1: Poranek już sobotni, tak?
2: Po porannej pierwszej kawie.
1: A no tak, troszkę się rozbudzamy po wczorajszych emocjach, bo sporo się tutaj na opolskiej scenie działo. To publiczność, która była na miejscu, to wie, ale też ci wszyscy, którzy byli przed telewizorami, myślę, że to potwierdzają, a na pewno potwierdzają to wszystko wyniki oglądalności.
2: I te są naprawdę bardzo dobre, bo pierwszy koncert, czyli premiery i recital Justyny Steczkowskiej, obejrzało blisko 2 miliony widzów. Niewiele zabrakło do tych 2 milionów, a udział tak zwany w rynku to był blisko 19%. To jest bardzo, bardzo dużo. Koncert hip-hopowy też miał dobrą widownię, ponad 800 tysięcy i ponad 10% udziały.
1: I to był bardzo dobry koncert też tak swoją drogą.
2: Jeżeli chodzi o stronę realizacyjną, naprawdę mistrzostwo świata. Chłopaki przygotowywali się naprawdę długo do tego koncertu. Miłosz, który był reżyserem, i Wienio, który był takim głównym spiritus movens z tego koncertu. Zresztą był u nas.
1: Był wczoraj, opowiadał.
2: Trochę to trwało, zanim przygotowali, ale też fantastyczne duety. Kasia Nosowska pojawiła się. Natalia Kukulska, no i Fukaj i Zalia, to moi ulubieńcy, naprawdę, bardzo ich lubię.
1: No Zalia to jest w ogóle fenomen ostatnimi czasy, tak wydaje mi się.
2: Bardzo często zapraszana do duetów, do nagrań z innymi wykonawcami.
1: No właśnie, na tak zwanym ficie. Okej, to hip-hop za nami. Dzisiaj sporo się będzie działo, bo jubileusz Bogdana Olewicza, czyli autobiografia.
2: I też 26 urodziny Neonówki.
1: To się troszkę pośmiejemy wieczorem.
2: Myślę, że więcej niż troszkę.
1: Oj tak. No chłopaki wiedzą, jak
2: ja już
1: się
2: oglądałem,
1: gra w tę grę.
2: Oglądałem próbę.
1: Oglądałeś już, tak?
2: Tak.
1: No, to zazdroszczę trochę.
2: Było śmiesznie.
1: Ale czekaj, dzisiaj jeszcze jedna będzie chyba.
2: Dzisiaj jeszcze jedna, już taka generalna. Tak.
1: A, widzisz, to ja się wtedy tam przylepię gdzieś na widowni na chwilę. To dzisiaj, ale no jutro też będzie wyjątkowy koncert. Takie zwieńczenie już tego festiwalu i to naprawdę będzie petarda.
2: Nawet dwie petardy jutro będą. Pierwsza to Lady Punk, 45-lecie zespołu. I zawsze przypomina się taki pewien sierpniowy dzień w roku 1982, kiedy prowadziłem dyskotekę w warszawskim klubie Akcent przy SGGW. No i szef klubu przyszedł i powiedział: dziś będzie taki półgodzinny występ zespół Lady Punk. Ja mówię: wow, no już znamy ich z piosenki Mała Lady Punk, bo to był ich pierwszy utwór. No i przyszło kilku dziennikarzy, takich, którzy zajmowali się muzyką. Oczywiście był Andrzej Mogielnicki, który był jakby takim drugim ojcem tego zespołu obok Janka Borysewicza. No i Janek był wtedy nie tylko gitarzystą, ale też wokalistą. I kilka utworów zaśpiewał po polsku, a kilka w tak zwanym języku norweskim, jak to w gwarze muzyków nazywane jest takie śpiewanie piosenek w nieistniejącym języku, różne słowa z różnych języków, no po to, żeby powstała wersja demo. No i tak było kilka utworów wykonanych, ale już wtedy było słychać, że to będzie...
1: Że jest potencjał.
2: Że jest potencjał. Wszystko zaczęło się w 81 roku, kiedy Janek nagrywał drugą płytę Izy Trojanowskiej. Był jednym z producentów i kompozytorów. No i wtedy wpadł na pomysł on i Andrzej Mogielnicki, żeby założyć zespół Lady Punk.
1: To był bardzo dobry pomysł, teraz, bo to do mnie nie dociera trochę jeszcze, 45 lat, jak to w ogóle brzmi?
2: Do mnie też nie dociera.
1: Mnie brakuje, proszę pana, 7 lat, żeby osiągnąć taki wiek, jaki ten zespół ma.
2: No, mnie nie brakuje, ale powiem ci, drodzy państwo, ja mam jakby widok tego koncertu przed oczami, jakby to było wczoraj.
1: No to dzisiaj, to znaczy jutro, przepraszam, odświeżysz sobie ten
2: Dokładnie
1: widok
2: tak.
1: na żywo.
2: Będę
1: w Opolu
2: też miał przyjemność wręczyć nagrodę specjalną od telewizji dla zespołu Lady Punk.
1: No to już masz wprawę, już wychodziłeś.
2: No to zawsze jest stres i...
1: Jest tak,
2: i
1: trochę
2: bardzo.
1: Tak. Okej.
2: Okay.
1: To w takim razie będziemy to wszystko śledzili, będą również nasi słuchacze, zresztą których tutaj spotkaliśmy.
2: O, pozdrawiamy wszystkich tych słuchaczy, którzy wygrywali zaproszenia.
1: Tak. I myślę, że spotkamy się jeszcze z niektórymi dzisiaj i jutro, a radiowo spotkamy i usłyszymy się z wami już po godzinie 10:00, także Janek Pasterski i Marek Sierocki, polecamy się za
2: Dokładnie
1: chwilę.
2: Dokładnie tak.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
11: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7:50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
11: O 12:00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14:00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
11: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
11: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
10: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Seria spotkań z przedstawicielami Ukrainy. Dalsza część sporu o bohaterów UPA. Zyskujemy nowych orędowników u Boga. W Krakowie rozpoczęła się beatyfikacja 9 salezjanów. Odliczamy godziny do meczu Maji Chwalińskiej. Polka zagra w finale French Opena. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Seria polsko-ukraińskich spotkań w Warszawie. Głównym tematem wojskowa jednostka imienia bohaterów UPA. Do stolicy przyjechał szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Wczoraj był w MSZ-cie, a dziś w MON-ie będzie rozmawiał z ministrem obrony. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Czego można spodziewać się po tym spotkaniu?
2: Władysław Kosiniak-Kamysz najpewniej powtórzy swój apel do ukraińskich władz o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak podkreślał w oświadczeniu wydanym w ostatnich dniach, gloryfikacja tej formacji jest dla Polaków nie do przyjęcia. W MSZ-cie z Budanowem rozmawiał wiceminister Marcin Bosacki, który również przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Budanow ma spotkać się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.
1: A przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki w związku z ostatnią decyzją Wołodymyra Zełenskiego złożył wniosek o odebranie mu orderu Orła Białego. W poniedziałek ma się nim zająć kapituła. Zyskujemy nowych orędowników u Boga i powinniśmy brać z nich przykład. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie rozpoczęła się uroczysta beatyfikacja 9 księży salezjanów. Zginęli za wiarę w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Na uroczystości zgromadziło się wielu wiernych.
3: Z intencją, żeby mój syn wziął przykład z osób, które będą dzisiaj błogosławione, żeby był bardzo miłosierny dla innych ludzi.
4: Jesteśmy podekscytowani, szczęśliwi, że to się dokonuje.
5: Moje nazwisko Antonowicz Włodzimierz. Ksiądz Ignacy Antonowicz był bratem dziadka. Jestem bardzo przejęty. Jest to ważna uroczystość dla mnie, dla mojej rodziny.
6: Beatyfikacja to jest ważne wydarzenie w życiu Kościoła i dla każdego wierzącego katolika.
1: Rozpoczynającej się właśnie mszy świętej przewodniczy prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Pożar w Starogardzie Gdańskim. Wieczorem zapaliła się hala o wymiarach 40 na 40 metrów. Z ogniem walczyło 16 zastępów strażaków.
7: Sytuację komplikowała duża ilość różnorodnych materiałów składowanych w budynku, w tym materiałów pirotechnicznych. W trakcie działań ogień objął również konstrukcję dachową. Ze względu na bezpieczeństwo ratowników roty nie były wpuszczane do wnętrza obiektu. Gaszenie prowadzono z zewnątrz, wykorzystując m.in. podnośniki hydrauliczne i drabiny.
1: Mówi Marcin Mierzwicki ze Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Na szczęście nikt nie został ranny. Przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Jej przeciwniczką będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Polska tenisistka jest największą sensacją tegorocznego turnieju. Jeszcze kilka tygodni temu była zawodniczką balansującą na granicy top 100 w rankingu WTA. W pierwszych latach zawodowej kariery zmagała się z licznymi kontuzjami, mówi pierwszy trener Maji Chwalińskiej Paweł Kałuża.
8: Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu. Każdy sportowiec ma swoją drogę. Maji droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą.
1: Finał French Open o godzinie 15. A my przenosimy się teraz do Opola, gdzie trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Są tam nasi dziennikarze Marek Sierocki i Janek Pasterski, którym oddaję głos.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
9: Dzisiaj Opole bardzo słoneczne. Marek Sierocki jest w okolicy, biega, załatwia tutaj sprawunki, ale za chwilę do nas wróci, także bądźcie z nami, polecamy się, bo warto, bo będę u gościa. To już za moment.

0: polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: 63. edycja tegoż festiwalu. Dzisiaj słonecznie w Opolu od samego rana. Jesteśmy na posterunku. Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, dzień dobry. A w naszym opolskim studiu Marek Niedzielski. Witamy cię, Marku,
1: bardzo
2: serdecznie.
1: Bardzo nam miło.
3: Dzień dobry, witam. To jeszcze bardziej nas będą mylili. Byłem na targach książki i właśnie staliśmy, żeby wejść i jakaś pani z synkiem, tak, przechodziła i powiedziała mu: zobacz, to jest ten pan, co w Teleekspresie pracuje. Także to już mamy to do końca.
2: Pewno tak, będą nas mylili, ale nie o mylenie się chodzi, tylko o to, jak będzie dzisiaj prowadzony koncert Autobiografia, bo ty po kilkunastu ładnych latach nieobecności w Opolu, po 14 latach znowu pojawisz się w amfiteatrze wraz z Olą Budką.
3: Wiesz co, wczoraj jak tak padał deszcz, to właśnie miałem ochotę wracać. Potem była długa próba z reżyserem, ale taka bardzo konkretna.
2: Marcin nas odwiedzi tutaj w tym naszym studiu.
3: A dzisiaj obudziłem się i była mgła, a teraz jest takie piękne słońce, jakbyśmy byli w jakimś kurorcie. Mhm. Ale tak pamiętam te festiwale opolskie. Ja miałem szczęście, że nigdy tu nie padało, jak ja byłem. No wczoraj padało, ale wczoraj nie, to nie był mój dzień. Koncert będzie wyjątkowy moim zdaniem. I wygląda na to z scenariusza i z tego, co rozmawiamy, że będzie bardzo udany. No bo też okazja jest niesamowita. Bogdan Olewicz kończy 80 lat i będziemy świętowali słuchając jego tekstów i jego piosenek.
2: No to będzie naprawdę duże przeżycie. Kilka zaskakujących wykonań. Ja już oglądałem i słuchałem na próbach. Naprawdę będzie się działo, świetne aranżacje Zygmunta Kukli, Pawła Tomaszewskiego. Naprawdę panowie przygotowali to rewelacyjnie.
3: Proszę zwrócić uwagę na Autobiografię. Wiem, że to nie może być lepiej niż perfekt, no ale
2: jest inaczej i robi wrażenie. No i sam wstęp do koncertu zrobi też wrażenie na widzach. Myślę, że na pewno będzie to duże zaskoczenie.
3: Tak, bardzo się cieszę na ten koncert, ale jeszcze bardziej się cieszę, że za 24 godziny już będę miał po wszystkim.
2: Taki jest Marek Niedźwiecki. Ale zrobi genialnie, na pewno genialnie poprowadzi ten koncert wraz z Olą. To taka twoja wychowanka radiowa.
3: Tak, i szczerze mówiąc, Ola mnie, że tak powiem, dopingowała, żeby to się zdarzyło. Dlatego,
2: to ja ją podpuściłem.
3: Niestety, tak, wiem, też to wiem. Ja już tego nie muszę robić, bo czas minął, ale trzeba pomagać młodym ludziom, więc polecam państwu Ola. Ola się świetnie chyba sprawdzi, znaczy na pewno się świetnie sprawdzi.
2: No to do zobaczenia dziś o 20:00 na tym koncercie. Będzie dużo wrażeń. Potem będzie neonówka. Już panowie z neonówki kręcą się po amfiteatrze. Także mam nadzieję, że nas odwiedzą. A jednym z wykonawców, dla których Bogdan Olewicz pisał teksty, jest zespół Univers.
3: Tak.
2: No i Univers za chwilę zagra na naszej antenie. Ty masz to, czego nie mam ja. To piosenka z tekstem Bogdana Olewicza.
0: Festiwal polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
7: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renu.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super, kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
19: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
20: W drugiej alejce po prawej.
19: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
20: A, to prawda.
19: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
20: No jasne.
21: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: Jesteśmy na miejscu, Marek Środowski.
2: Dzień Jan Pasterski, ale nie jesteśmy, sami. W naszym studiu wspaniali goście. Kabaret Neonówka, witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie.
5: Dzień dobry.
2: To 26. okrągłe urodziny Neonówki już dzisiaj w Amfiteatrze Opolskim. To nie pierwszy wasz taki ważny występ na scenie Amfiteatru.
6: No tak, właśnie jadąc tutaj zastanawialiśmy się, kiedy byliśmy ostatni raz i wyszło nam, że jakiś taki 2011 rok, więc tak wracamy po wielu, wielu latach, wracamy też po 12 latach w ogóle do TVP, więc taki rok powrotów nam się dzisiaj chyba uszykował.
2: Trudno w takim jednym programie dzisiaj, bo to będzie program trwający no kilkadziesiąt minut, zmieścić najfajniejsze rzeczy, które stworzyliście przez te 26 lat.
5: No, staraliśmy się wybrać, co prawda subiektywnie, te rzeczy, które gdzieś tam przez te lata zrobiliśmy. Mamy jakieś swoje papierki lakmusowe. Gdybyśmy mieli zagrać to, co ludzie chcą, to byśmy grali tutaj pewnie z 3 albo 4 godziny. Musieliśmy skondensować to w jeden taki program, około, myślę, 2 godzin to będzie trwało. Na pewno zaskoczymy widza kilkoma nowościami. No i pojawią się nasze kultowe postaci.
4: Ale nie wszystkie, bo nie byliśmy w stanie, na pewno, wszyscy jesteśmy Polakami, na pewno ktoś wyjdzie niezadowolony.
1: Poczekajcie, ale myślę, że będzie wręcz odwrotnie, dlatego że być może tego nie wiecie, przez ostatnie dni naszym słuchaczom rozdawaliśmy właśnie zaproszenia na festiwal w Opolu i kiedy mówiliśmy o sobocie i pojawiało się hasło 26-lecie Neonówki, to był czat. Mój mąż kocha kabarety, a Neonówkę szczególnie. Muszę jechać na Neonówkę. Tego typu tłumaczenia, tego typu przekonywania. Także to znaczy, że ludzie chyba was kochają, a to 26-lecie to nie w kij dmuchał.
5: No, moja żona to samo mówi, że kocha Neonówkę, a tak naprawdę jest tam bardzo miło. No, wydaje mi się, że my jako Polacy lubimy się śmiać i to, że ludzie przychodzą na nasze koncerty tak tłumnie, to tylko jest tego dowodem. No i cieszymy się bardzo, tym bardziej, że kabareton opolski jest bardzo ważnym elementem na mapie kabaretowych występów i sam festiwal z bardzo dużą rangą i no tutaj występowali najwięksi, więc z pewną nieśmiałością, ale też taką dumą podchodzimy do tego, że możemy tutaj na tych deskach stanąć po tych wszystkich ludziach, którzy tu kiedyś tworzyli.
2: No właśnie.
6: To jest też dla nas bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, bo wychowaliśmy się na kabarecie T i oglądaliśmy pierwsze właśnie polskie występy chyba z 81 roku z tyłu sklepu i to było dla nas kultowe, jako takie małe dzieci, jeszcze wtedy nie do końca świadome, słuchaliśmy te stare zjechane kasety i nikt z nas nie w ogóle w najskrytszych marzeniach nie sądził, że kiedyś też wylądujemy tutaj na deskach opolskiego amfiteatru no i że będziemy mieć swój całościowy program, więc dla nas jest to duże wyróżnienie i zarazem też no, czujemy też no, wagę tego występu.
2: Dokładnie tak, czasy się zmieniają. Wtedy Zenek Laskowik mówił halo, halo, wóz, a my dzisiaj mówimy do takiego małego pudełeczka i to wszystko słychać już potem na antenie radia.
4: Jak chcesz, możemy powiedzieć halo, halo, wóz.
2: To jak będziemy kończyli, to halo, halo, studio powiemy, ale jeszcze porozmawiajmy. Wiele waszych skeczów to takie lustrzane odbicie naszego społeczeństwa. Trochę skrzywione to lustro, ale odnajdujemy siebie w tych waszych skeczach.
6: Znaczy, to jest dla nas chyba najistotniejsze, bo oczywiście śmiech tu jest bazą, podstawą, ale w tych skeczach staramy się, żeby było drugie dno i żeby też było sporo przemyśleń. Trochę z pewną dozą naiwności próbujemy też tych naszych dwie zwaśnione strony scalić Polskę, ale obśmiewając jedną i drugą stronę, ale nie jest to łatwe i wiemy, że ta polaryzacja jest duża, ale my chcemy, żeby jednak śmiech zwyciężył, bo na widowni są ludzie z różnych opcji politycznych, wszyscy śmieją się i dobrze bawią, więc fajnie by było, żebyśmy w końcu gdzieś tam zakopali ten topór i żeby ten luz, ta radość wybrzmiała, bo po to jesteśmy tutaj wszyscy, żeby się dobrze bawić.
1: A czy niewątpliwie panowie macie taką wnikliwą obserwację społeczną tego, co się dzieje? Ile razy się zdarzyło, że szliście po prostu prywatnie, nie wiem, w sklepie, na spacerze, zauważyliście coś i to potem przekuliście w sketch?
6: Trzy razy tak było.
5: Nie, no, ktoś kiedyś ładnie powiedział, że kabaret to jest sztuka obserwowania rzeczywistości i wydaje mi się, że w pewnym sensie my to mamy i to nawet nieświadomie gdzieś tam się te rzeczy pojawiają, później nawet je odkrywamy w sketchach i że te sytuacje wydarzały się nam naprawdę, a poza tym no, obserwujemy, żyjemy też normalnie w tym społeczeństwie, więc tak jak powiedziałem na wstępie, sztuka obserwacji otoczenia i to się udaje, a ludzie lubią archetypowe sytuacje, lubią widzieć to, co już widzieli, a nikt im jeszcze tego nie powiedział i my jesteśmy od tego, żeby im to mówić.
2: No jak pięknie powiedziane.
1: Prawda?
2: Bardzo, bardzo. To tak jak Zenek Laskowik, wasz i nasz mistrz powiedział, że najlepsze są te programy, które bawią ucząc i uczą bawiąc.
6: No my się pod tym podpisujemy, no staramy się troszeczkę kontynuować myśl Zenona, naszego mistrza, zresztą też spotykaliśmy niejednokrotnie i to jest też ciekawe, że Zenon też jest naszym fanem i my jesteśmy jego fanami, więc tutaj jest to też nasze takie ukoronowanie naszej drogi artystycznej. No i cieszymy się, że ludziom się podoba to, co robimy, fajnie jak podchodzą do tego bez spiny, bez dystansu. Może lekko prawa strona ma problem z takim dystansem, ale mam nadzieję, że też się odczopują i też będą w końcu podchodzić do tego z większym dystansem, bo tu nie chodzi, żeby kogoś obrażać. Tu chodzi o to, żebyśmy bardziej przemyśleli to wszystko i żebyśmy naprawdę wyluzowali. I ten kraj jest cudowny, ludzie są wspaniali i my chcemy przywrócić tą dobrą atmosferę w narodzie, żeby naprawdę ludzie wyszli zadowoleni i zastanowili się nad sobą i zaczęli żyć w zgodzie z samym sobą, z wszystkimi. To oczywiście naiwne może słowa, ale trochę w to wierzymy i chcemy, żeby tak było.
2: Wiara czyni cuda.
1: Ja wzruszyłem się teraz, naprawdę. Ja muszę powiedzieć, wiara, że to było tak głęboko, to było piękne.
6: Ja bym nie szalał może z wiarą, ale bardziej się zastanowił nad tym, żebyśmy jednak sami z siebie...
2: To... A poza tym śmiech to zdrowie. Uśmiechajmy się...
5: No tak, no, jesteśmy bombardowani mnóstwem negatywnych informacji, a my mamy pozytywny przekaz i bawmy się, cieszmy się życiem, bo jest za krótkie na to, żeby się przejmować wieloma rzeczami. Dużo się rzeczy dzieje złych na świecie, media są jakie są, ciężko znaleźć dobrą informację, więc my tutaj z takim pozytywnym przekazem specjalnie dla Państwa dzisiaj w TVP1.
2: Słuchajcie, ja mam pomysł dla Was. Zróbcie taką odsłonę pozytywnie.pl i prezentujcie pozytywne wiadomości w swoim programie.
4: Na pewno nie uwierzę, zawsze jeszcze się o to pokłócimy. Po co?
2: Ale my się nie kłócimy. My się nie kłócimy, ja się nie mogę doczekać.
1: Czy chyba ty, tak? To chcieliście powiedzieć?
2: Już się zaczęło.
1: Już,
2: ja wiem. Kiedyś właśnie mi się przypomniało kilkanaście lat temu, jak nagrywaliśmy tu rozmowę, to tak, o mało się nie pokłóciliśmy, bo się właśnie zaczęło. To my powoli kończymy.
1: Powoli kończymy, czekamy,
2: no i czekamy na te słowa,
1: właśnie,
2: które miałeś powiedzieć.
1: Halo, tak? To wy.
4: Halo, halo, wóz, zapraszamy wszystkich widzów dzisiaj przed telewizory. Oglądajcie Nowinówkę, zaraz wchodzi po 22.
2: No to my czekamy na ten występ. A teraz co zagramy?
1: A teraz zagramy, z tego co pamiętam, Nie płaczewka i Perfekt.
2: No właśnie, bo wcześniej będą przed waszym występem rozbrzmiewały przeboje, które napisał Bogdan Olewicz, nasz dzisiejszy jubilat.
1: A płakać to możemy ewentualnie ze śmiechu wieczorem.
2: Dokładnie tak. Naszymi gośćmi...
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
3: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
4: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jedna osoba zginęła, druga została ranna. Pożar domku holenderskiego w Wielkopolsce. Papież Leon XIV wylądował w Madrycie. Rozpoczął tygodniową podróż apostolską. Zapytamy też eksperta o dzisiejszy finał French Open. Zagra w nim polska sensacja Maja Chwalińska. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska i pożar domku holenderskiego. Jedna osoba zginęła, druga z poparzeniami trafiła do szpitala. Ogień wybuchł o poranku w Grabce w gminie Kleczew.
2: Kiedy policjanci przybyli na miejsce, zastali 17-letniego mężczyznę z oparzeniami. Wspólnie ze strażakami udzielali mu pomocy przedmedycznej. Mężczyzna ten został przetransportowany do szpitala.
1: Mówiła Sylwia Król z konińskiej policji. W środku znaleziono jeszcze jedną osobę, której nie udało się uratować. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Hiszpania przywitała papieża Leona XIV. Ojciec Święty rozpoczął swoją podróż apostolską. Samolot włoskich linii z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów na pokładzie o poranku odleciał z rzymskiego lotniska i wylądował już w Madrycie. Papież odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. To będzie jedna z najtrudniejszych podróży apostolskich papieża Leona XIV, ocenia watykanista Michał Kłosowski.
3: Kwestie tego wszystkiego, co w kulturze Hiszpanii, rekordowo niskie poparcie dla premiera Sancheza, rekordowo duża polaryzacja, radykalizacja, ale też na nowo wprowadzenie religii czy wiary, obrzędów, modlitwy w przestrzeń publiczną. To jest coś, co niewątpliwie będzie jednym z wyzwań tej podróży.
1: Ojciec Święty spędzi w Hiszpanii 7 dni. Najpierw w Madrycie spotka się z władzami, młodzieżą, ale też wolontariuszami pomagającymi potrzebującym. Są zarzuty dla mężczyzny, który z dwoma nożami wtargnął na procesję Bożego Ciała w Sosnowcu. Mężczyzna miał w organizmie 2,5 promila alkoholu, mówi Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji.
4: 52-latek usłyszał dziś zarzut złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych oraz kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo bez podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny oraz wydał zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego.
1: Na szczęście żaden z uczestników nabożeństwa nie został ranny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już niespełna 4 godziny zostały do początku wielkiego finału French Open. Polska sensacja tego turnieju Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Jak może wyglądać to spotkanie? Zapytaliśmy eksperta.
5: Uważam, że będzie to łatwiejszy mecz niż ten półfinałowy. Może jestem takim hura optymistą trochę, ale Maja lepiej sobie radzi z zawodniczkami, które grają siłowo, które grają schematycznie, bo to ona rozwala całą taktykę przeciwniczek. A Andrijewa, no myślę, że zagra to, co zagra i Maja jest w stanie ją rozmontować.
1: Prognozuje wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica. Maja Chwalińska już dokonała historycznego wyczynu, stając się pierwszą kwalifikantką w erze Open, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. A my ponownie łączymy się z Opolem. Na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki są nasi dziennikarze Marek Sierocki i Janek Pasterski.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
6: I potwierdzamy na 100% to, co mówił właśnie w wiadomościach Michał Konopiński. Tak, jesteśmy na posterunku i czekamy na kolejnych gości. Jeszcze w tej godzinie pojawi się u nas Bogdan Olewicz, człowiek, który dzisiaj będzie świętował w Opolu swój jubileusz. Także bądźcie z nami. Wracamy za chwilę.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.

0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Festiwal polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
2: Zgadza się. Jesteśmy na miejscu. 63. edycja. To już trzeci dzień festiwalu. Przepiękna pogoda dzisiaj, co potwierdza mój gość, producent dzisiejszego koncertu Autobiografia, czyli jubileusz Bogdana Olewicza. Marcin Kołaczkowski jest ze mną. Cześć.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: No, w okularach przeciwsłonecznych Pan przyszedł, także to jest dobry znak chyba.
3: Tak, ale okulary to ja zawsze noszę, żeby mi włosy nie spadały. A szczególnie jak jestem świeżo po myciu. Słuchaj, ale jest słońce, potwierdzam, tak.
2: Jest słońce, zdradziłeś to przed chwilą, ale to jest dobry objaw chyba każdego artysty, że lekka trema jest, bo odpowiadasz za dzisiejszy koncert, no nie byle jaki, to będzie moim zdaniem cudowne wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie, bo 80 pana Bogdana Olewicza to nie w kij dmuchał.
3: Tak, też mam nadzieję, że będzie to fajne wydarzenie i nie ukrywam, stresuję się tym. Zawsze jak jest coś, a chyba jest, dobrze przygotowane, to tym bardziej się stresuję, żeby to wyszło tak, jak myśmy to wszystko sobie zaplanowali. Wiem, że artyści też się trochę stresują. Specjalnie trzymaliśmy pana Bogdana z daleka od wszelkich prób, żeby tutaj nie dawał żadnych uwag.
2: A wiesz, że on tu będzie za chwilę?
3: No wiem, właśnie za chwilkę tu przyjdzie, dlatego dobrze, że już teraz to wszystko Markiem mówię, bo zaraz tak, szukają się właśnie po obiekcie.
2: Żeby nas nie podsłuchiwali, tak. Teraz lepiej może.
3: Gdzieś zabłądzili. Ale może nazwijmy to, że zwiedzają.
2: W każdym razie jest co oglądać w Opolu ogólnie.
3: Pan Marek się namówił z jednej strony amfiteatru, a pan Bogdan po drugiej. Ale myślę, że do końca audycji się jakoś pojawią.
2: Istnieje taka szansa. No dobra, jesteś producentem dzisiejszego wydarzenia. Czyli
3: raczej reżyserem, ale słowo producent brzmi bardzo fajnie.
2: Producent, reżyser.
3: Wezmę to na klatę.
2: Panie reżyserze, tak. Zatem wytłumaczmy naszym słuchaczom, którzy siedzą przed telewizorami albo tutaj na żywo. Będę dzisiaj w Opolu. Na czym właściwie polega twoja praca? Na czym polega ta wizja? Za co odpowiadasz w trakcie tego, co będziemy widzieli na ekranach lub też na żywo?
3: No tak, może to buńczucznie zabrzmi, ale ja odpowiadam za wszystko. To znaczy, jak to się wszystko uda, to wiele osób wtedy jest za to odpowiedzialne. Jak coś się zepsuje, to wtedy ja. Przede wszystkim odpowiadałem razem z Markiem Sierockim, który był pomysłodawcą w ogóle tego koncertu, za dobór wykonawców i za wybór piosenek z ogromnej biblioteki piosenek, które napisał Bogdan Olewicz. Też robiliśmy to w konsultacji z nim, więc to jest zarówno nasz wybór, bo coś tam myśmy mu sugerowali, on o coś poprosił, bo szczególnie mu zależało na jakimś utworze czy artyście. Mam wrażenie, że poskładaliśmy to jakoś w całość. Na pewno pomaga nam w tym orkiestra Zygmunta Kukli, orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, która ujednolica poniekąd to wszystko muzycznie, spajając w całość.
2: Bez Zygmunta Kukli to by było niepełne co najmniej.
3: Oj, Zygmunt jest wspaniałym duchem i to wszystkich koncertów i rzeczywiście nadaje temu taki sznyt, wysoką rangę tego wydarzenia i to jest wspaniałe i myślę, że to też w dużej mierze odróżnia festiwal w Opolu od innych festiwali, czyli że tutaj rzeczywiście jest orkiestra festiwalowa. O, pojawił się pan Marek Sierocki.
2: Ale słuchaj,
3: z odnalezionym cudem w nadziei śnieżnej, jurandem.
2: Mamy kolejnego gościa Bogdanem, za chwilę, pan Bogdan Olewicz już tu się pojawił na antenie. Też
3: ja już się boję, teraz się boję cokolwiek teraz powiedzieć.
2: Nie, no porozmawiajmy o tym, przy czym byliśmy.
3: Też fantastyczne. W Opolu jest już Bogdan Olewicz, autor wielu przebojów.
2: Pan Bogdan mówi do nas dzień dobry, za chwilę będziemy mieli czas zarezerwowany tylko dla pana Bogdana, ale Marcinie, wizualizacje też cudowne, które się we wszystkich koncertach pojawiają, bo to też jest fajne, bo to robi robotę.
3: Tak, to prawda, ale ja akurat zawsze staram się tak dobrać wykonawców, żeby te wizualizacje nie były potrzebne. Telewizja się teraz rzeczywiście zmieniła, rządzi obrazek, Ale ja akurat jestem zdania, że właśnie takie przebogate wizualizacje to raczej muszą pomagać artystom, którzy nie mają charyzmy i bez tych wizualizacji nie istnieją. A akurat artyści tego koncertu tego nie potrzebują, więc tutaj wierzę, że ta, że te wizualizacje, chociaż piękne, bo Marcin Bania zawsze robi piękne wizualizacje, będą jedynie zmieniającą się sprytnie scenografią, ale nie będą przeszkadzać ani w odbiorze, ani nie będą musiały pomagać wykonawcom, bo oni doskonale się obronią, obronią się już samymi piosenkami, ale też wykonaniami.
2: A propos, bo to piosenki dzisiaj będą tutaj grały kluczową rolę, oczywiście wykonawcy, którzy też je będą nam prezentowali. Co usłyszymy?
3: Usłyszymy wielkie przeboje autorstwa Bogdana Olewicza. Ja myślę, że część z Państwa nie jest do końca świadoma, ile piosenek popełnił pan Bogdan, jak poważnym dawcą repertuaru wielu polskich festiwali był. Na pewno Państwo wiedzą, że napisał wiele przebojów zespołu Perfect, ale myślę, że wiele piosenek będzie zaskoczeniem, że to właśnie on, ponieważ jest niezwykle skromną osobą, unikającą takiego współczesnego celebrystwa.
2: Pan Bogdan się uśmiecha.
3: No tak, bo ja teraz będę już mówił same pozytywne rzeczy, żeby mnie tutaj nie zarąbał. Ale naprawdę, też przez to właśnie, że pan Bogdan raczej się skupiał na twórczości i na tym, żeby po prostu wychodziły spod jego pióra dobre piosenki, to też właśnie część z Państwa może nie wiedzieć, czy to właśnie on, a teraz się Państwo dowiedzą.
2: A wychodziły świetne, no i to jest też niesamowite, że jeżeli kolejne pokolenia te piosenki kojarzą, parę dekad minęło i myśmy się na tym wychowywali wszyscy, i starsi, i młodsi.
3: Tak, pan Bogdan się zaraz przerazi, ale to już jest 5 dekad, ale no to łatwo wynika z matematyki, bo skoro to jest 80. jubileusz, to skoro zaczął pisać wcześniej, a zaczął wcześniej, no to te rzeczywiście 5 dekad już te piosenki chodzą w radio, w odróżnieniu od piosenek, które bywają hitami na 3-4 lata i już ich nie ma.
2: Na wakacje tutaj, i potem ich
3: to
2: nie
3: tu
2: ma.
3: Są prawdziwe przeboje.
2: I o tym na pewno za chwilę z panem Bogdanem porozmawiamy, bo to jest mistrzostwo pisać w taki sposób, że tam są jakieś aluzje, jakieś alegorie, że każdy rozumie, o co chodziło, że w ogóle ten tekst jest o czymś, prawda?
3: Dzisiaj to prawda, ja to tak nawet nazywam, że to jest takie pewnego rodzaju chamstwo, żeby tak dobrze pisać, żeby piosenki żyły tak długo, ale to jest takie właśnie najbardziej pozytywne chamstwo artystyczne, jakie może być.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na ten koncert zapraszamy. Proszę, nie odchodźcie zbyt daleko, bo naprawdę pan Bogdan siedzi tutaj i za chwilę z nami porozmawia.
3: Tak, no muszą Państwo pozostać, bo przecież nie na darmo tu przyszedł.
2: Panie reżyserze, bardzo dziękuję. Marcin Kowaczkowski był naszym gościem. Do usłyszenia za chwilę.
3: Dziękuję pięknie.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radio Plus.

0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: Czekaliśmy na ten moment, czekaliśmy na tę chwilę i się doczekaliśmy, co mnie bardzo cieszy. Pan Bogdan Olewicz jest już w naszym festiwalowym studio. Dzień dobry.
2: Bogdanie, witamy dobry, cię panie. Serdecznie. Witamy cię. Ubiegłą niedzielę mieliśmy takie dłuższe spotkanie, dwugodzinny muzyczny alfabet Radia Plus. Dzisiaj tylko krócej, ale emocje zdecydowanie większe, bo to już dziś o 20 rozpocznie się koncert Autobiografia. Piękny koncert podsumowujący jak na razie twoją karierę autora tekstów, bo ja wierzę, że jeszcze wiele tych tekstów powstanie.
3: Coś się nawet pisze cały czas.
2: No właśnie.
3: A więc jakoś ciągle nie mogę zawiesić działalności i przejść na spokojną emeryturę. Czy to dobrze?
2: Bardzo nie, dobrze.
3: Okaże się.
2: Bardzo dobrze. Genialne teksty stworzyłeś. Zarówno takie, które stały się kamieniami milowymi polskiej muzyki rockowej, to dla perfektu, ale też teksty przebojów z kręgu muzyki popularnej. Dla Zdzisławy Sośnickiej, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka. No też piękne teksty dla Krystyny Prońko. Jesteś lekiem na całe złoto. Do tej pory taki tekst, który wiele osób nuci.
3: To jest fascynujące, że kilka razy przeżywałem to, co jest naprawdę pewną unikalną emocją, że jest sporo grono osób, które się identyfikuje z tymi tekstami. Często pisane są w pierwszej osobie. Jeżeli po przerwie Perfektu Długiej w 1994 roku, jak stanąłem w spotku, gdzie się upchało 11 tysięcy osób i oni w zasadzie cały koncert odśpiewali, no ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Przecież to moje.
2: Tak, myślę, że dzisiaj Amfiteatr Opolski też będzie śpiewał z wykonawcami twoje przeboje. Piękne aranżacje Zygmunta Kukli, ale też no innych kompozytorów i aranżerów. No i orkiestra Kukla Band oraz orkiestra Polskiego Radia w Warszawie.
3: No i przede wszystkim plejada takich fantastycznych wykonawców.
2: No, dla mnie największym zaskoczeniem, powiem ci, było to, jak układaliśmy program tego koncertu, że Alicja Majewska zaśpiewa Pamiętam Ciebie z tamtych lat Krzysztofa Krawczyka.
3: To dla mnie też jest nadal ewenement. Czekam na to wykonanie. Znam je tylko z sieci, z jakiegoś koncertu krakowskiego.
2: Tu zabrzmi jeszcze lepiej, powiem ci. Na próbie zabrzmiało to rewelacyjnie.
3: Fenomenalny pomysł Korcza do tego, aby to, jak to mówimy popularnie w branży, ugryźć w inny sposób.
2: Tak. Część tych piosenek będzie ugryziona w inny sposób, ale część będzie wierna oryginałom. Natomiast państwo będą rozpoznawali te piosenki po pierwszych taktach, bo jeżeli chodzi o harmonię, nic nie zostało zmienione. To te same akordy, brzmi to pięknie.
3: To dla mnie nawet nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę od tego, że jestem wielkim szczęściarzem. Po pierwsze, że doszło do takiego koncertu i tutaj kłaniam się panu dyrektorowi naprawdę, bo
2: pamiętam taką ciszę w telefonie, kiedy zadzwoniłem do ciebie, dosłownie 5 minut po tym, jak został zatwierdzony program, taki częściowy jeszcze festiwalu, ale zarząd telewizji, nasi decydenci powiedzieli, że ten koncert musi być na pewno.
3: Marek, ja
2: zadzwoniłem i była taka cisza w słuchawce. Dopiero potem powiedziałeś, że naprawdę cieszę się.
3: Bo ja w to nie wierzyłem. Bardzo wiele razy podczas różnych projektów padają pewne pomysły. Twój pomysł padł jeszcze w końcówce zeszłego roku, ale między pomysłem a realizacją, tak jak wiemy, jest to...
2: Tak, bo dzisiaj zobaczą państwo i usłyszą produkt finalny, a prace trwały naprawdę kilka ładnych miesięcy i nawet dochodziło do takich małych sprzeczek w naszym gronie, ty, ja i reżyser, który tu przed chwilą był gościem naszego radia, ale zawsze te drobne dyskusje, tak bym to nazwał, kończyły się z uśmiechem na twarzy.
3: Ja myślę, że to jest normalne, przecież każda osoba twórcza, jeżeli siada nad jakimś projektem, to postrzega go w trochę odmienny sposób. Chodzi o to tylko, żeby uzyskać konsensus.
2: O właśnie, my taki konsensus uzyskaliśmy i to dzisiaj będzie słychać i widać wieczorem. Tak jak, Janku, mówiłeś, fajne wizualizacje, świetne aranżacje, świetni wykonawcy. Oj, będzie się działo.
3: No i po wczorajszej ulewie pogoda, proszę Państwa.
2: Piękna pogoda, piękne słońce, bo to słońce będzie rozjaśniało nam te piosenki, do których teksty napisał nasz gość Bogdan Olewicz. Bogdanie, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym mini studiu opolskim. Jutro w tym studiu zasiądzie Janek Borysewicz od godziny 15 do 17. Muzyczny alfabet i wyjątkowe wydanie właśnie stąd, z opolskiego naszego studia. A my z Jankiem usłyszymy się z Państwem już w poniedziałek o 12. Postaram się zdążyć, raniutko wyjadę.
1: No to mam nadzieję, że zdążysz, tak? Bo chciałbym powspominać jeszcze z
2: i
1: Tobą.
2: I będziemy wspominali to wszystko, co się
1: działo.
2: Działo i będzie działo jeszcze przez dziś.
1: Z perspektywy
2: jutro.
1: Już wtedy 4 dni, jeżeli mówimy o poniedziałku. Także bardzo dziękujemy, że byliście.
2: No a teraz też tekst naszego bohatera Bogdana Olewicza. Czekam na tę jedną chwilę, lub jak kto woli, Wielka Miłość i Seweryn Krajewski. A ten utwór usłyszymy w zaskakującym wykonaniu. Zdradzimy Bednarka.
1: Do usłyszenia.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Mamy nowych błogosławionych. Uroczystości beatyfikacyjne 9 salezjanów w Krakowie. Jest śledztwo po tragedii na Rysach. Jedna osoba zginęła, druga została ciężko ranna. To będzie najważniejszy mecz w jej karierze. Trener Maji Chwalińskiej przed dzisiejszym finałem French Open. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kościół katolicki ma nowych błogosławionych. To 9 salezjanów męczenników, ksiądz Jan Świerc i 8 towarzyszy, którzy zginęli w niemieckich obozach zagłady Auschwitz i Dachau. Trwają uroczystości beatyfikacyjne w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Bierze w nich udział wielu wiernych, a także m.in. przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz prezydent Karol Nawrocki. Beatyfikowani salezjanie będą wspominani przez Kościół co roku 23 maja.
2: Na mocy naszego apostolskiego autorytetu udzielamy zgody, żeby czcigodni słudzy Boży, Jan Śmierć i 8 towarzyszy, męczennicy, kapłani profesji, byli od teraz nazywani błogosławionymi.
1: Po uroczystej beatyfikacji odsłonięto obraz błogosławionych męczenników. Nie zachowały się jednak żadne relikwie salezjanów. W procesji niesiono ich pamiątki, m.in. testament, podania o śluby czasowe lub wieczyste, a także symboliczną urnę z prochami z Auschwitz. Zginął 50-letni turysta, jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na Rysach, do którego doszło w czwartek. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na szlaku panowały bardzo trudne warunki.
3: Mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, natomiast właśnie one były w plecaku, a nie miał ich założonych. Więc wszystkie te okoliczności będą teraz weryfikowane, czy to przyczyniło się do tej tragedii.
1: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kobieta nadal jest w ciężkim stanie. Wyłowił suma z warszawskiego jeziorka, został wydalony z Polski. Wracamy do sprawy obywatela Ukrainy, który wyciągnął gigantyczną rybę z Balatonu na stołecznym Gocławiu. Nagranie z połowu trafiło do sieci, a sprawą zajęła się policja. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami.
4: Mężczyzna wyłowił suma, który prawdopodobnie żył w zbiorniku od około 20 lat. Po wyłowieniu nie wypuścił go do jeziorka, a zabrał ze sobą, pakując zwierzę do bagażnika samochodu bez dostępu do wody. Finał sprawy jest taki, że otrzymał decyzję o natychmiastowym wydaleniu bez terminu dobrowolnego wyjazdu. Jak czytamy w komunikacie, uznano, że jego pobyt na terenie Polski stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. 57-latek został już przewieziony na granicę w Dorohusku i przekazany stronie ukraińskiej. Do Polski już nie wróci, bo ma też zakaz wjazdu do całej strefy Schengen na 5 lat.
1: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie jej najważniejszy mecz w karierze, mówi pierwszy trener Maji Chwalińskiej przed dzisiejszym finałowym spotkaniem. Polka zmierzy się w finale French Open z Rosjanką Mirją Andrzejewą.
5: Maja powinna grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest, postawić tą kropkę na D.
1: Mówił pierwszy trener Maji Chwalińskiej Paweł Kałuża i oceniał też grę dzisiejszej rywalki.
5: Wiemy, że jest praworęczna, że też potrafi grać w tenisa, też na pewno to jest dla niej duże osiągnięcie. Jest młodsza troszkę od Maji. No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Maji z większą prędkością. No ale mecz się zaczyna od wyniku 0-0. I ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
1: Początek finału French Open dziś o 15:00.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
3: Ło! Widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
8: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
8: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, Panteonu Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
8: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
8: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Czternastolatka walczy o życie w szpitalu. Dramatyczny wypadek na przejściu w Grudziądzu. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
1: Jej rywalką Mira Andrzejewa. Odwiedzimy też Opole, gdzie trwa Festiwal Polskiej Piosenki. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość, napisał na portalu X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaczynamy jednak od spotkania z ukraińskim szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem w sprawie bohaterów UPA. Przypomnijmy, prezydent Zełenski nazwał ich imieniem jedną z jednostek wojskowych. Polska strona zgłosiła wyraźny sprzeciw wobec tej decyzji. Jak zaznaczył minister obrony, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. Sprzeciw wobec decyzji ukraińskiego prezydenta zgłosił też prezydent Karol Nawrocki i zapowiedział, że chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. W poniedziałek zbierze się w tej sprawie specjalna kapituła. 14-latka walczy o życie po wypadku na przejściu dla pieszych w Grudziądzu. Wieczorem wiodące na hulajnodze dwie nastolatki uderzył kierowca osobówki. Jedna zdążyła odskoczyć.
3: Niestety ta druga przyjęła całe uderzenie na siebie. Dziewczynka straciła czynności życiowe, była reanimowana na miejscu zdarzenia. Na szczęście te czynności życiowe zostały przywrócone i w stanie ciężkim została zabrana do grudziądzkiego szpitala.
1: Mówi Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Kierowca był trzeźwy. Mojego losie zdecyduje sąd. Spodziewam się bardzo trudnego meczu, mówi Maja Chwalińska przed finałem French Open. Polka zagra w nim dziś z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Mówi Maja Chwalińska. Polka już dokonała historycznego wyczynu, stając się pierwszą kwalifikantką w erze Open, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. A początek dzisiejszego spotkania już o godzinie 15. Mamy nowych błogosławionych. Zakończyły się uroczystości beatyfikacyjne 9 salezjanów męczenników. Ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy zginęli w niemieckich obozach zagłady. Na uroczystości w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie przybyło wielu wiernych. Bardzo długo na to czekaliśmy, mówi ksiądz Andrzej Gołębiowski, rzecznik prasowy krakowskich salezjanów.
4: Przygotowania mnóstwo dokumentów i elementów, które dzisiaj sprawiają, że przyjechali tutaj salezjanie nie tylko z całej Polski, ale i z Europy i właściwie ze świata, aby wspólnie razem świętować. Najważniejsze jest to, że byli salezjanami. Od początku do końca wiernymi synami świętego Jana Bosko i tą misję salezjańską realizowali wśród młodzieży.
1: Beatyfikowani salezjanie będą wspominani przez Kościół co roku 23 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze do Opola, gdzie trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dziś, 3 dnia, czeka nas koncert Autobiografia z okazji zbliżających się 80. urodzin słynnego tekściarza Bogdana Lewicza. Na scenie zobaczymy m.in. Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów, Natalię Kukulską czy Dodę. A w Opolu są nasi dziennikarze Marek Sierocki i Janek Pasterski, którzy rozmawiali dziś z Markiem Niedźwieckim, który poprowadzi dzisiejszy koncert wraz z Olą Budką.
5: Koncert będzie wyjątkowy moim zdaniem. Wygląda na to z scenariusza i z tego, co rozmawiamy, że będzie bardzo udany. No bo też okazja jest niesamowita. Bogdan Olewicz kończy 80 lat i będziemy świętowali słuchając jego tekstów i jego piosenek.
1: Początek koncertu Autobiografia dziś o 20:00.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
7: Pół w dół w Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Już została sensacją Paryża. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Śmiertelny wypadek pod Zieloną Górą pod lupą służb. Osobówka dachowała po zderzeniu z dzikiem. Papież już w Madrycie. Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Maja Chwalińska przed szansą na historyczny sukces. Za godzinę Polka zagra w finale wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Michale, Maja nie będzie faworytką tego spotkania.
2: To prawda. Zdaniem bukmacherów i wielu ekspertów to Rosjanka ma większe szanse na zwycięstwo. Mówi się o pojedynku Kopciuszka z cudownym dzieckiem tenisa. Andrzejewa ma opinię wielkiego talentu. Ale Maja to sensacja tego turnieju. Pokazała, że potrafi grać i wygrywać z wyżej notowanymi rywalkami. Świat tenisa jest pod wrażeniem występu Chwalińskiej, która dotarła do finału zaczynając od kwalifikacji. To będzie jej 10. mecz na kortach w Paryżu. Miejmy nadzieję, że zwycięski.
1: Początek finału French Open o 15:00. Trwa ustalanie okoliczności śmiertelnego wypadku koło Zielonej Góry. O poranku na Krajowej 27 w Świdnicy osobówka zderzyła się z dzikiem. Samochód dachował, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Fiat Punto 21-letni mężczyzna, przewożący dwoje pasażerów, kobietę i mężczyznę, zderzył się z dzikiem. Na skutek tego zderzenia samochód dachował.
1: Mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować 54-latka. 22 przemówienia, liczne spotkania, trudne tematy i wielkie nadzieje. Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż papieża Leona XIV. Przed południem wylądował w Madrycie.
4: Watykanista Michał Kłosowski zwraca uwagę na trzy aspekty, które wybrzmią w czasie pielgrzymki Ojca Świętego. Pierwszy to publiczne wyznanie wiary na ulicach Madrytu w czasie procesji Bożego Ciała w niedzielę.
5: Również kwestia skończenia budowy Sagrady Familii w Barcelonie. To jest coś, co będzie niewątpliwie wielkim symbolem tej pielgrzymki. Zwrócenie uwagi świata i oczu świata na ten trakt migracyjny, który przebiega przez wyspy hiszpańskie i dramat ludzi tam będących.
4: Spodziewanych jest w sumie 500 000 wiernych, którzy spotkają Leona XIV podczas różnych wydarzeń. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Ojciec Święty spędzi w Hiszpanii 7 dni. Po Madrycie odwiedzi Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 50 lubuskich winnic zaprezentowało się w 33 historycznych piwnicach podczas dni otwartych piwnic winiarskich w Zielonej Górze. Przez 3 dni mieszkańcy i turyści mogli odkrywać miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających.
6: Ja bardzo lubię przyjeżdżać na piwnice winiarskie, przede wszystkim dlatego, że możemy wchodzić w autentyczne piwnice i widzimy historię samego miejsca.
7: Z imprezy na imprezę tych piwnic jest otwieranych coraz więcej i mają one takiego swojego ducha.
8: Tradycje i to dziedzictwo jest bardzo żywe, nie tylko podczas winobrania, ale jak się okazuje wielu innych winiarskich inicjatyw w mieście.
9: Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia. Faktycznie turyści z całej Polski, od Białegostoku przez Rzeszów po Szczecin. Uśmiechy, zadowoleni ludzie, ta architektura, 33 historyczne piwnice winiarskie.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta

0: Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przed Mają Chwalińską historyczny mecz. Za chwilę początek finału French Open. Tragedia na Dolnym Śląsku. Ciało 63-latki znalezione w jednym z domów. Mamy 9 nowych błogosławionych. Wrócimy do beatyfikacji w Krakowie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostatni krok w drodze po tytuł. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w finale wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką jest Rosjanka Mira Andrzejewa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Polka to sensacja tego turnieju.
2: Dokładnie tak, Maja śrubuje swój najlepszy wynik w karierze. Ten jej paryski sen trwa od blisko 3 tygodni. Najpierw nasza tenisistka przebrnęła przez kwalifikacje, a potem były kolejne rundy i kolejne pokonane rywalki, w tym m.in. mistrzyni olimpijska. Polka imponuje sprytem, techniką i przygotowaniem fizycznym. To będzie jej 10. mecz podczas tego turnieju. Miejmy nadzieję, że odpoczęła po wymagającym półfinale i w ostatnim spotkaniu na kortach w Paryżu pokaże się z najlepszej możliwej strony. Na to liczą wszyscy kibice.
1: A w wielu polskich miastach strefy kibica. Tak jest m.in. w Bielsku Białej.
3: No nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, że będziemy mogli na naszych kortach gościć tyle ludzi, że będziemy mogli wspólnie oglądać finał Wielkiego Szlema. To jest to dla nas cudowne doświadczenie i trzymam kciuki za małe finale.
4: No będzie ogień. Będzie ogień taki, że normalnie nie da się opisać. To są emocje. Chodzimy już od rana, a co musi się tam dziać w Paryżu, no to sobie tego nie mogę wyobrazić.
5: Nawet jak nie wygra, to osiągnęła jakby największy sukces w swojej karierze. No i jesteśmy już wszyscy obecnie bardzo dumni.
1: W drodze do finału Maja Chwalińska pokonała m.in. Marię Sakkari, Annę Kalińską i Dianę Schneider. Tragedia w Gilowie koło Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. W jednym z domów znaleziono ciało 63-latki, która według nieoficjalnych informacji została ugodzona nożem. Policjanci zatrzymali 22-latka.
6: W nocy z 4 na 5 czerwca w Gilowie doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wynika z wstępnych ustaleń, w wyniku przestępstwa śmierć poniosła 63-letnia kobieta. Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie czynu zabronionego.
1: Mówi nam Marcin Ząbek z policji w Dzierżoniowie. Na wniosek prokuratury mężczyzna został aresztowany. Kościół katolicki ma nowych błogosławionych. Zginęli za wiarę i pozostali wierni swojemu salezjańskiemu powołaniu aż do końca. Chodzi o 9 salezjanów męczenników, księdza Jana Świerca i jego towarzyszy, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. W beatyfikacji w krakowskim sanktuarium świętego Jana Pawła II wzięło udział wielu wiernych, także przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki.
7: Zadałem sobie pytanie i zadaję je publicznie, szczególnie tym, którzy wątpią, że Polska powinna dbać o wymiar wartości chrześcijańskie. Jeśli ktoś jeszcze wątpi, to powinien odczytać życiorysy 9 błogosławionych dziś salezjan i zobaczyć, co znaczą wartości chrześcijańskie, co znaczy miłość, miłosierdzie, służba drugiemu człowiekowi i gotowość do największych poświęceń w obliczu hekatomby II wojny światowej.
1: Po beatyfikacji odsłonięto obraz przedstawiający wszystkich 9 błogosławionych. Będą wspominani 23 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś trzeci dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wieczorem czeka nas koncert Autobiografia, który będzie hołdem dla Bogdana Olewicza, autora tekstów największych przebojów, m.in. grupy Perfekt. W Opolu są nasi dziennikarze Marek Sierocki i Janek Pasterski, którzy rozmawiali dziś z producentem koncertu Marcinem Kołaczkowskim.
8: Usłyszymy wielkie przeboje autorstwa Bogdana Olewicza. Ja myślę, że część z Państwa nie jest do końca świadoma, ile piosenek popełnił pan Bogdan, jak poważnym dawcą repertuaru wielu opolskich festiwali był. Na pewno Państwo wiedzą, że napisał wiele przebojów zespołu Perfekt, ale myślę, że wiele piosenek będzie zaskoczeniem, że to właśnie on.
1: Początek koncertu Autobiografia już o 20:00.
2: Na zegarze 4 minuty po godzinie 15:00 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Teraz ABBA, później Dire Straits, Krzysztof Krawczyk i numero uno w piosence Tora, Tora, Tora. My oczywiście cały czas śledzić będziemy to, co będzie działo się dzisiaj w Paryżu podczas finału French Open. Czekamy na doskonały występ Mai. Andrzej Jaszczuszyn, dzień dobry.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 15 to numer 1 i piosenka Tora, Tora, Tora. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Tradycyjnie w sobotę jest miejsce na wasze pozdrowienia. Dzisiaj także będziemy zaglądać do Paryża, gdzie wielki finał turnieju French Open zagrają nasza Polka, kochana już przez wielu, Maja Chwalińska. Pojawi się także oczywiście i rywalka Mira Andrijewa. To już w sumie się prawie zaczęło, bo panie wyszły przed momentem na kort. Trwa taka rozgrzewka, przywitanie i za chwilę się zacznie. Czekam na wasze SMS-y, za moment Berlin, a później Sissy Catch.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dziękujemy za świadectwo wiary.
14: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
13: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
14: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
13: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
14: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
13: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
14: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
12: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Na zegarze 2,5 minuty po 15 to Sissy Catch w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. No i wystartowały panie w wielkim finale French Open. Maja Chwalińska, 24 lata, fenomenalny występ od eliminacji. To jest bardzo rzadko spotykane, bo przeszła eliminację, żeby zagrać się w turnieju głównym, a później już sobie radziła, no i tak dotarła do finału, a po drugiej stronie Mira Andrzejewa, 19-letnia Rosjanka. Pierwszy game trwa, no i co tu dużo kryć, od razu jest horror, bo to już któraś tam równowaga. Panie grają tego pierwszego ważnego gema, serwuje Polka. Stevie Wonder teraz na antenie Radia Plus, a jeszcze szybko zerkam do skrzynki SMS-owej. Najserdeczniejsze życzenie imieninowe dla mojego brata Norberta. Dużo zdrowia, pomyślności i samych radosnych chwil. Monika przesyła życzenia.

0: Za 16 minut godzina 16 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141 to jest numer SMS-owy do mnie. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy trzymają kciuki za naszą Maję. Nie jestem fanką tenisa, ale dzisiaj oglądam, ale was także słucham. Matylda przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję. No rzeczywiście dzisiaj trzeba mieć podzielną uwagę, bo trzeba być z Radiem Plus, no ale też warto zerkać, co tam się dzieje. A jak nie macie okazji, możliwości oglądania, no to spokojnie, ja od czasu będę przekazywał, cóż tam na korcie centralnym Roland Garros. Jak na razie 1-1 w wielkim finale, w którym grają Polka Maja Chwalińska i Rosjanka Andrijewa. No zobaczymy, jak to będzie. Czekam też na wasze SMS-y, dajcie znać, czy też oglądacie, jak spędzacie sobotnie popołudnie. Muzycznie za parę minut na naszej antenie będzie Madonna, Like a Prayer, a później In Excess. I tak dotrzemy do godziny 16, kiedy serwis informacyjny.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 16, za chwilę serwis informacyjny i z pewnością powiemy o tym, co dzieje się podczas meczu finałowego French Open z Polką w roli głównej, a po serwisie informacyjnym kolejne przeboje, Glenn Medeiros między innymi, będzie także Halina Frąckowiak, zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Oczy zwrócone na korty w Paryżu. Maja Chwalińska gra w finale French Open. 6 wagonów pociągu towarowego wykoleiło się na Pomorzu. Na miejscu pracują służby. Ponad 230 km na godzinę. Ukraińska modelka opublikowała nagranie z jazdy po Warszawie. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus i od razu przenosimy się na kort w Paryżu. Sensacja tegorocznego turnieju, Maja Chwalińska gra tam w finale French Open. Jej rywalką Mira Andrijewa. Na razie w pierwszym secie Polka remisuje z Rosjanką 3-3. A w całym kraju Polacy zebrali się w strefach kibica, tak jest m.in. w

0: Przypomnijmy, że Polka już dokonała historycznego wyczynu, stając się pierwszą kwalifikantką w erze Open, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Wykoleiło się 6 wagonów pociągu towarowego, to na stacji Jeziorzyce-Słupskie na Pomorzu, na trasie między Słupskiem a Lęborkiem. Ruch pociągów został tam wstrzymany.
1: Na miejsce skierowano służby kolejowe i specjalistyczny sprzęt do wkolejania wagonów. Trwa szacowanie skutków zdarzenia.
0: Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych. Służby ustalają też przyczyny zdarzenia. 16-latek z Nowego Targu ukąszony przez żmiję lewantyńską. Jest bardzo niebezpieczna, jej jad jest zabójczy. Policjanci dowiedzieli się, że w domu chłopaka ma być więcej egzotycznych zwierząt. Hodowlę miał prowadzić jego ojciec, mówi Bartosz Izdebski z policji w Krakowie.
2: Jeżeli chodzi o chłopca, jego stan był bardzo ciężki. Wysłano delegację do Monachium, która miała przywieźć stamtąd surowice, ponieważ w Polsce nie jest przetrzymywana antytoksyna, która jest w stanie zwalczyć jad tego węża. Chłopcu tą antytoksynę podano i w tym momencie czuje się lepiej, jego stan jest stabilny.
0: Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to 5 lat więzienia. Hodowla żmii lewantyńskiej w Polsce jest zabroniona. Papież Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. To pierwsza od dłuższego czasu papieska wizyta w tym kraju. Poprzednio odwiedził go w 2011 Benedykt XVI. Leon XIV na pokładzie samolotu do Madrytu mówił:
3: jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny. Muy bueno.
0: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów. Jego podróż potrwa tydzień. Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie swoim luksusowym samochodem miała poruszać się ukraińska modelka. Nagrania, na których widać licznik auta, pojawiły się w mediach społecznościowych. Sprawę bada już policja.
4: W tej sprawie zostały wszczęte już czynności wyjaśniające w kierunku do wykroczenia. Policjanci ustalają przede wszystkim, gdzie dokładnie mogło dojść do tego zdarzenia, kiedy nagranie zostało wykonane i kto poruszał się tym pojazdem.
0: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Za rajdy z taką prędkością grozi wysoki mandat i utrata prawa jazdy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: A my przenosimy się jeszcze na kort w Paryżu. Tam przypomnijmy, Maja Chwalińska gra w finale French Open. Polka przegrywa na razie z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-4.
6: Na zegarze 4 minuty po godzinie 16. Zaczynamy. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Na początku, później Halina Frąckowiak, Savage i duet Eurythmics. A przed mikrofonem Andrzej Szczyszyn. Dzień dobry.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 16 to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, duet Eurythmics. No niestety Polka przegrała pierwszego seta. Mam takie wrażenie, że dzisiaj na Andrzejewę to chyba nie będzie mocnych. No naprawdę świetnie gra 19-letnia Rosjanka, ale trzymamy oczywiście cały czas kciuki za Maję. Jeszcze cały drugi set przed nami, więc różnie to może być. Na antenie Radia Plus za chwilę Budka Suflera i Jolka, Jolka, pamiętasz, a ja jeszcze zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrawiam wszystkich kierowców ciężarówek będących dziś w trasie bezpiecznej drogi. Spokojnego weekendu. Adam przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy słuchają Radia Plus po prostu w samochodzie. Za chwilę Budka Suflera i Jolka, Jolka, pamiętasz, a później Eruption One Way Ticket.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. 100%.

Za 25 minut godzina 17. No i wygląda to dobrze, moi drodzy. 1 do 0 w setach i 4 do 0 w gemach wygrywa Andrzejewa z naszą Polką Mają Chwalińską w wielkim finale French Open na kortach Roland Garrosa. Nie wiem, co powiedzieć. Pewnie naprawdę cud musiałby się zdarzyć, żeby wygrać dzisiaj z Rosjanką. No, gra po prostu fantastycznie. Shaki Stevens na antenie Radia Plus, później będzie Rockwell, Big Mountain, a ja przypominam 691-141-141, numer SMS-ów do mnie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co tam porabia, albo przesłać pozdrowienia, to czas najwyższy.

0: Za kwadrans godzina 17. To jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii 5 do 2. W drugim secie wygrywa Andrzejewa z Chwalińską. Pierwszego seta wygrała 1 do 0, no więc ciągle jest bardzo blisko zdobycia tytułu na korcie Rolanda Garrosa. Zobaczymy. Jeszcze Polka walczy. Na naszej antenie za chwilę France Gall, później Bonnie M, a ja zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrówcie wszystkich panów tenisa, to wielkie święto. Dzisiaj widać, że Maja, no niestety zmęczona po całym długim turnieju, ale jeżeli nawet zajmie miejsce drugie, to będzie wielki jej sukces. Jola przysłała takiego SMS-a. Jolu, w 100% zgoda. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Za chwilę będzie France Gala na finał godziny Bonnie M.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 17. Wielki sukces Mai Chwalińskiej. Zajęła drugie miejsce w prestiżowym turnieju French Open. Przegrała co prawda w finale, no ale cały ten turniej to był jej niesamowity popis. Między innymi jako pierwsza tenisistka, która grała w eliminacjach, a więc nie w tym podstawowym turnieju, tylko jeszcze musiała się do niego dostać, trafiła do finału. Drugie miejsce, fantastyczny wynik, wielkie gratulacje. Na antenie Radia Plus tuż po piątej kolejne przeboje. Pojawi się m.in. Perfekt i Niepokonani.
1: Radio Plus Warszawa.

Przed momentem minęła 17. W Radio Plus Perfect i Niepokonani, Albano i Romina Power, Billy Joel i Renasantor i Rick Astley. Tak będzie brzmiał początek tej godziny. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To Recast Live Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Taneczne utwory dzisiaj po godzinie 20 będą nas królować, bo przecież prywatka. Marek Sierocki mixować będzie wszystko co najlepsze, lata 80, ale wcześniejsze, późniejsze utwory do tańca i zabawy to po 20 na naszej prywatce. A za chwilę na antenie Radia Plus, ABBA i SOS.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
17: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
18: Wiosna, wiosna,

To Come On Savoy, Scholz w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Wielka szkoda, że Maja przegrała, ale była niesamowita. Grała przez cały turniej świetnie. Na dzisiaj Rosjanka była po prostu lepsza. Wielkie gratulacje dla Mai. Dzięki za te wszystkie emocje. Marek przysłał takiego SMS-a. Pięknie, Marku, dziękuję. Nic dodać, nic ująć, tylko się podpisać pod tym, co napisałeś. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. I kolejne pozdrowienia, tym razem dla Małgosi. Pozdrówcie moją żonę, Gosię. Gosia nic nie robi, tylko odpoczywa i dobrze, kiedyś każdy musi odpocząć. Jacek przysłał takiego SMS-a, ale tu jest taki uśmieszek na końcu. Więc jak rozumiem, to tak trochę z przymrużeniem oka, no bo mam nadzieję, że twoja żona nie tylko w soboty odpoczywa. Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam teraz na naszej antenie, a później będzie Kaoma i Lambada.

0: To Charles and Eddie na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Wielkie pozdrowienia dla całej ekipy, która dzisiaj na grillu u Jacka. Maciek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam, fajnie, że jesteście z nami i spędzacie czas z Radiem Plus. Za chwilę Chris Norman i Suzy Quattro, a później przed 18 będzie jeszcze zespół Demono.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.

0: To jest sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii w Radiu Plus. 3 minuty zostały do 18:00. Po 6:00 kolejne przeboje będzie m.in. Edyta Górniak, Gypsy Kings, będzie Sting, a zaczniemy od duetu Simon & Garfunkel. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

Przed momentem minęła 18. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii będzie spokojnie nastrojowo do Sounds of Silence. Na początku to duet Simon & Garfunkel, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: 2 plus 1, Easy Come, Easy Go w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj wieczorem piękny koncert w Opolu. To będzie jubileusz Bogdana Olewicza, zatytułowany Autobiografia. Bogdan Olewicz to jest autor wielu przebojów, między innymi Perfektu, ale także innych artystów. Dzisiaj jego piosenki śpiewać będą między innymi Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, będzie Urszula, będzie Universe, będzie Maciej Balcar, Andrzej Rybiński i wielu, wielu innych wykonawców. Wieczorem to w Opolu, a u nas oczywiście po 20 taneczne przeboje na prywatce od Marka Sierockiego.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
2: Dziękujemy za świadectwo wiary.
1: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7:50.
2: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
1: O 12:00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
2: A od 14:00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, Panteonu Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
1: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
2: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
1: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

To Czesław Niemen i piosenka Seno w Warszawie w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii, gdzie ciągle jest miejsce na wasze pozdrowienia. 691-141-141. Wszystkiego najlepszego dla Pauliny z okazji imienin, spełnienia marzeń, uśmiechu od rana do wieczora i wielu pięknych chwil. Takiego SMS-a przysłał Tomek. Oczywiście do tych życzeń się przyłączam. I jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia dla moich rodziców Krystyny i Ryszarda. Pomyślności i wielu, wielu szczęśliwych lat wspólnie. Damian przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam, życzę również wszystkiego najlepszego. Teraz Silent Circle, a później Tina Turner.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Nick Kershaw. Trwa festiwal piosenki polskiej w Opolu pod patronatem Radia Plus. Jutro 45-lecie zespołu Lady Punk. Ich jubileusz, który będą świętować razem z fanami. Ale wcześniej, bo po 15 u Marka Środzkiego będzie Jan Borysewicz w muzycznym alfabecie. Będą oczywiście przeboje, będą historie z 45-lecia Lady Punk. To już jutro po 15. A za chwilę na naszej antenie Europe i The Final Countdown.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 19. Już za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje. Zaczniemy od piosenki Michaela Jacksona You Are Not Alone na początku. Później będzie disco. W końcu sobota wieczór zobowiązuje. Zagram wam jeden z przebojów zespołu Ottoman. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

Przed momentem minęła 19 na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Zaczynamy od Michaela Jacksona, a później m.in. Kombi i Opus. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Opus i Life is Life. To taka piosenka, którą można ponucić, bardzo fajny, prosty refren. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Czekam, ostatnia już okazja do tego, żeby przesłać pozdrowienia. Sprawdzam, napisała do mnie Magda: pozdrówcie mojego wujka Jerzego, który ma dzisiaj urodziny. Wujku, pomyślności ode mnie i od dzieciaków. Wszystkiego najlepszego również od Radia Plus. A za chwilę na naszej antenie zaśpiewa Céline Dion.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Po reklamie.
11: Autopromocja.
2: Dziękujemy za świadectwo wiary.
12: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
2: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
12: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
2: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, Panteonu Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
12: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
2: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
12: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
11: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

To London Beat w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Sobotni wieczór, długi czerwcowy weekend. Mieliśmy dzisiaj w miarę ładną pogodę. Jutro niestety ma już być więcej deszczu, więc jak ktoś chciałby na finał tego weekendu gdzieś na świeże powietrze się wybrać, to pamiętajcie, zerknijcie przede wszystkim w niebo i sprawdźcie, czy nie trzeba zabrać ze sobą parasolki. Zerkam do skrzynki SMS-owej 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ciepłe pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy, która ma jutro urodziny. Magduś, pomyślności, szczęścia w miłości. Sylwia przysłała takiego SMS-a. No szczęścia w miłości to ja wszystkim życzę. Najlepszego, Magda, z okazji urodzin. Wind of Change, Scorpions teraz, a później Czerwone Gitary.

0: Ricky Poveri Acapulco w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj po 20 u nas Prywatka i Marek Sierocki, ale także dzisiaj Opole. Kolejny koncert. Zobaczymy i usłyszymy gwiazdy, które będą śpiewać piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Autobiografia Jubileusz Bogdana Olewicza to tytuł dzisiejszego koncertu. A na scenie, długo by wymieniać, ale tak krótko, Perfect i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Krzysztof Cugowski, będzie Doda, będzie Golden Life i wielu, wielu innych. Więc jak macie ochotę, to możecie jednym okiem popatrzeć, bo oczywiście zachęcam do tego, żebyście przede wszystkim spędzili wieczór z Radiem Plus. Abba i Mamma Mia za chwilę, a później Matthew Wilder.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Za 3 minuty godzina 20. Już za chwilę zaczyna się prywatka. Marek Sierocki i miks popularnych tanecznych przebojów. Najbliższych kilka godzin w rytmach, które wybiera dla was i miksuje Marek. Życzę wam udanego wieczoru. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w sobotni wieczór. Zaczynamy prywatkę. Na dobry początek Trio Scotch i Take Me Up, potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Kylie Minogue w piosence Got To Be Certain.

Kylie Minogue, a teraz już trio Big Fun i ich wersja przeboju braci Jackson z Blame It on the Boogie. Będzie też Sandra w piosence Hi Hi Hi, a także trio Bananarama i utwór Love in the First Degree.

To był słynny przebój skomponowany przez Giorgio Morodera, piosenka I Feel Love śpiewała Donna Summer. A już za chwilę Andy Williams, jego największy hit Can't Take My Eyes Off You. Będzie też Michael Bublé i Sway, a także formacja Chico and the Gypsy w dwóch piosenkach. Bamboleo i Volare. Radio.

Za nami Chico and the Gypsies, a przed nami Jennifer Lopez i Let's Get Loud. Potem kolejny hit w stylu Latino, grupa Bellini, Samba di Janeiro. Będzie też Dario G i Carnaval.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

Za nami słynna wokalna formacja Manhattan Transfer, a przed nami Saragossa Band, Samba Ole, Rumba OK, a także trio Gibson Brothers i Mariana.

Trio Gibson Brothers z utworem Mariana zakończyło ten miks, a już za chwilę w stylu Italo Disco, Radio Di Luna, Comanchero, potem Alphaville, Big in Japan, a także Taco w piosence Putin on the Ritz.

Tako i Putty Jundrys, teraz już Valerie Dor, Lancelot, także formacja Magazine 60 i Kenosa, będzie też zespół Italian Boys i Forever Lovers.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a za chwilę zrobi nam się rock'n'rollowo. Alvin Stardust i Pretend, potem Coast to Coast i Do the Huckleback, będzie też Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King.

To była formacja Electric Light Orchestra, teraz już Shaking Stevens i Shirley, potem The Dads, Boy from New York City, a także grupa Show What the Woody w nagraniu Under the Moon of Love.

To był Kenny Loggins i tytułowa piosenka z filmu Footloose. Przed nami amerykański duet Daryl Hall, John Oates i Man Eater, potem trio Pointer Sisters i I'm So Excited.

Za nami trio Pointer Sisters, I'm So Excited, a przed nami już za chwilę Fleetwood Mac w nagraniu Everywhere, potem Chris Rea on the Beach, a także Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

Śpiewała Tanita Tikaram, teraz amerykańska grupa Cock Robin, The Promise You Made. Potem The Police, Every Breath You Take, a także Shade w piosence Smooth Operator.

To była Shade, a teraz nasza wokalistka Basia Trzeczelewska i Cruising for Bruising. Będzie też zespół Classic Snufo i Never Never Comes, a także Brian Ferry w utworze Don't Stop the Dance.

Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył ten mix, już za chwilę Cliff Richard w piosence Dreaming, potem będzie Robin Gibb i Juliet, a także Samantha Fox w nagraniu I Only Want to Be With You.

Samantha Fox wykonała przebój, który w oryginale śpiewała Dusty Springfield. To piosenka I Only Want To Be With You. Przed nami Giorgio Moroder i Philip Oakey i piosenka z filmu Electric Dreams. Utwór nosi tytuł Together in Electric Dreams. Będzie też kanadyjski duet Transex i Living On.

Za nami kanadyjski duet Transex, a przed nami brytyjski duet Dollar i Mirror Mirror. Potem grupa Blondie, Atomic, a także Pointer Sisters i Jump.

To było trio Pointer Sisters i Jump, a już za chwilę grupa Shalamar i I Can Make You Feel Good. Będzie też Nick Kershaw w piosence White Boy, a także grupa Was Not Was w nagraniu Walk the Dinosaur.

To był zespół What Not Was, a przed nami M.A.R.S. i Papam Devalom, kultowy hit dyskotek z lat 80. Potem L.A. Mix i Check This Out, a także Harold Faltermeyer i Axel F.

Harold Faltermeyer i słynny temat z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Przed nami grupa Cold Cut i Doctor in This House. Będzie też formacja S-Express i Superfly Guy. Nasty.

To był zespół S-Express i Superfly Guy, a przed nami Paul Harcourt i utwór, którym debiutował. Ten utwór to 19. Potem Taffy, I Love My Radio i na koniec tego miksu Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.